0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla

No i dzień dobry, Shane, guten Tag, Grüß Gott, szczęść Boże i witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. A, moment, coś mi tu jakaś jeszcze gro... A, teraz już jest, ja. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek i oczywiście życzę Wam richtig fajny niedzielę. Ja, moi rozmówcy dzisiaj, jak powiedział już dwa tygodnie temu, prawie, dzisiaj tak trochę inaczej, audycja połowa z tego, może połowa prawie jest od takiego jednego słuchacza, co kiedyś posłał przykłady z jego rodziny o wierze, wiara w Boga i po prostu wiara. Tytuł, że zrobił wiara, a nie czy wierzysz w Boga, bo to jest oczywiście prywatna sprawa od każdego człowieka na całym świecie. Czy ktoś w Boga wierzy, czy nie, to jest jego sprawa. I nikt nie powinien się do tego mieszać. Każdy jest wolnym człowiekiem i każdy ma wierzyć albo i nie wierzyć, jak to chce. Bo wiara w Boga to osobiste przekonanie o istnieniu siły wyższej oraz zaufanie do Niego. Mimo braku materialnych dowodów obejmuje ona nie tylko akceptację faktów, ale też codzienne życie według zasad moralnych i relacji opartą na miłości oraz modlitwie. Oczywiście jest to z internetu, nie ode mnie, ale tak też to jest. Przykłady podam, poczytam na faktach, ja, tak jak to ten ktoś prosił, żeby to przeczytał, więc to mam i tak jedne po drugie będzie. No i też wszystkich zapraszam, nie musicie się podpisywać, kto skąd wie, jak się nazywa, to nikogo nie obchodzi, ale możecie się chętnie i bardzo proszę, jak ktoś pomoże w tej audycji, to będzie to na pewno dużo fajniej wyglądać. Ja. Piosenek nie spełnił żadnych muzycznych prośbów, chyba że ktoś jakąś pieśń chce, aby dam ją, to oczywiście poleci. Ja, tak to na dziś u nas wygląda. No i myślę, że razem to jakoś opanujemy, że będzie to ciekawie. A na razie coś na początek puszczymy do ucha i serducha.

Co? Moje rozstąpienie mam tutaj pora przykładów, oczywiście nie ode mnie, posłuchacie też to ktoś inny czy to, ale są też to przykłady na faktach. Bez toż od tego najpierw zacznę, a za chwileczkę to, co tu chciał ten jeden słuchacz, to wam wszystko przekorza po kolei.

czego nie mogli uczynić lekarze, uczynił Bóg. Całe życie marzyłam, aby mieć córeczkę. Gdy po 8 latach urodziłam Basię, oboje z mężem byliśmy w niej zakochani. Basia była pupilkiem męża. Świata poza nią nie widział. Może Bóg celowo nas doświadczył właśnie przez to dziecko. Do 6 miesięcy Basia rozwijała się wspaniale. Nagle choroba. Szpital, odwodnienie, biegunka, kroplówki, plazma. W 8 miesiącu powtórzyło się to samo. Lekarstwa nie pomogły. Dziecko przeżyło, ale wyglądało jak kościotrup, skóra i kości. Diagnoza. Zły zespół wchłaniania, tak zwana celakia. Zalecenie. Całkowita dieta bezglutenowa. Córka mogła jeść tylko ryż, mięso, kukurydzę. Chleb piekłam jej ze specjalnej mąki. Miała też uczulenie na fruktozę w owocach. Nawet rozcieńczony kompot jej szkodził. Do 2 lat organizm nie przyjmował również żadnych lekarstw doustnie, a stale chorowała na oskrzela, krtani i gardło. Od zastrzyków miała już wszędzie wzrosty. Płakałam i rozpaczałam straszliwie. Kiedyś koleżanka przyniosła mi książkę o siostrze Faustynie z opisem cudownych uzdrowień. Wtedy poznałam nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego. Szukałam i kupowałam książki dotyczące kultu Miłosierdzia Bożego. Razem z dziećmi zaczęłam odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po 5 latach Basia była zdrowa. Wszystko mogła jeść, lecz w niedługim czasie wyskoczyła jej cysta pod prawym kolanem. Zdecydowałam się na operację, bo mówiono mi, że to jest najlepsze rozwiązanie. Raz się wytnie i będzie spokój. Tymczasem 2 miesiące po operacji nastąpiło wznowienie cysty. Zrobiono zabieg i nogę włożono do gipsu. Jednak po 2 miesiącach powtórzyło się to samo. Cysta się powiększyła, więc musiałam się zgodzić na następną operację. 2 miesiące po tej operacji było dobrze, a potem powstało zgrubienie, które stało się większe niż przed operacjami. Załamałam się zupełnie, nie chciało mi się żyć. Zajmowałam się domem i pracą tylko dlatego, że musiałam. Na dodatek młodszego syna potrącił samochód i nieprzytomnego zawieziono do szpitala. Lekarze stwierdzili wstrząs mózgu i skomplikowane złamanie obojczyka. Czekała go operacja, a ja wołałam do Boga o miłosierdzie. Jakoś obyło się bez operacji i syn wyszedł zdrowy. Przeżyłam jednak momenty, w których wątpiłam w skuteczność modlitwy. Przecież tyle się modlimy za Basię i jakby na darmo. Najgorzej było w kościele podczas odmawiania Ojcze Nasz, gdy przychodziły słowa bądź wola Twoja. To mnie czasem ogarniało przerażenie, które przy tych słowach zamykało mi usta. Mówiłam: Boże, nie potrafię się pogodzić z Twoją wolą. Boję się. Nie chcę, żeby Basia miała chorą nóżkę. Nie wytrzymam 3 operacji. Już tego wszystkiego nie wytrzymam, nie przeżyję. Takie były moje myśli i stałam z zaciśniętymi ustami, wstrząsana wewnętrznym, rozpaczliwym łkaniem. Początkiem przemiany były słowa mojej mamy. Chcesz się wadzić z Bogiem. Jak trzeba, to będzie 3 operacja. Widocznie tak ma być. W końcu przyszła niedziela, w której świadomie i ze spokojem w sercu powiedziałam: Boże, niech się dzieje wola Twoja, tylko daj mi siły do przetrzymania tego. To Ty dałeś mi Basię, więc zrób z nią, co chcesz. Jeżeli ma być 3 raz operowana, niech tak będzie. Jeżeli po tej operacji będzie miała sztywną nóżkę i nie będzie mogła chodzić, i to przyjmę. Jezu, jednak bardzo Cię proszę, daj jej zdrowie, ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Wypowiedziałam słowa, których kiedyś strasznie się bałam. Teraz wiem, że Pan Bóg próbował mą wiarę i czekał na

0: zaufanie, czy przyjmę Jego wolę. Zaufałam woli Bożej i zostałam wynagrodzona. Córka bez operacji odzyskała zdrowie. To, czego nie mogli dać lekarze, dał jej Bóg. Od tego momentu zmieniło się moje życie. Jadąc do Krakowa na grób siostry Faustyny, by podziękować za cudowne uzdrowienie, martwiłam się tylko, że po raz pierwszy od tak długiego czasu nie będę mogła odmówić o godzinie 15 koronki do Miłosierdzia Bożego. Jednak Pan Bóg tak pokierował naszym czasem, że po nawiedzeniu dzieciątka koletańskiego do sanktuarium w Łagiewnikach przyjechałyśmy właśnie na ten moment, gdy siostry zaczynały odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Gdy dawałam siostrze pierścionek jako wotum wdzięczności, mąż powiedział: siostro, to był cud. Zdaję sobie sprawę, że przez chorobę Basi, przez 8 lat niepewności, bólu i rozterki, Bóg pociągał mnie coraz bardziej ku sobie. Nauczyłam się pokory, zdania na wolę Bożą, a moje serce coraz bardziej pragnie Boga. Dalej z dziećmi codziennie wspólnie się modlę. Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o następne.
1: Ja, moi roztomili, do tego nie mogę nic powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Jakżeście słyszeli, tak to było na faktach. Ale wiadomo, jedni wierzą, jedni nie wierzą.

Co, moi drodzy, więc teraz już to o czym rzekło. No, kto to napisał, skąd jest, jak się nazywa, jest to po prostu nieważne. Ten ktoś pisze tak. Kiedyś tam stwierdzili u mnie raka na karku. Bołek się bardzo, ale co miał zrobić? Trzeba było operować i nie dawali mi wiele szans. Pożegnałech się ze całką rodziną i już żech myślał, że ich nie będę nigdy widział. Operacja trwała długo i była skomplikowana, bo trzeba było halsader, to znaczy żyły w karku, jak żech był nieprzytomny na stole operacyjnym, to widziałem takie jasne światło i ja widział siebie, jak leża na stole, a obok mnie stoli lekarze i mnie kroili i szyli. Nagle żech usłyszał: upa, obudź się. I ja się obudził i był żywy. Kto mnie to tym upom nazwał, to nie wiem. Na pewno nie moje wnuki, bo one były jeszcze za małe. Miałech żyć i żyja. A teraz ki mam richtig uciecha ze wnuków. Ja Boga nie widział i nie wiem, jak wygląda. Ja nie wiem, co to jest, czy te światło, czy ten syn, czy ino wyobraźnia, ale wierzę, że tam kajś on trzymie nad wszystkim ręka. To jest moja historia. Ja, to napisał ktoś z naszych słuchaczy, a za chwileczkę następny przykład też tego samego autora.

Jakże się posłali tego przykładu, co idzie do tego dodać, co idzie powiedzieć? Chyba nic, bo ten ktoś to przeżył i na pewno żeście nie raz słyszeli o takich historiach, że ludzie leżąc na stole operacyjnym widzieli wszystko, co te lekarze robią i potem stąd i owąd jakoś się obudzili po tych całej operacji. I do dzisiaj nie umiem tego wytłumaczyć, co to było. Czy tak on to napisał, albo mu się to śniło, albo on się to wyobraził. Ale jakby tak jedna, dwie, trzy osoby, to mogłyby powiedzieć, no ja chcą zrobić afera, coś powiedzieć, ja, no, że jest Bóg, albo coś jest i tak dalej, ale nie jak takich przykładów jest setki. Ja, jak go na początku powiedział, każdy jest wolnym człowiekiem. Kto chce, to wierzy. Kto nie chce, nie musi. Jeszcze jedna pieśń i za chwileczkę przeczytam wam drugi przykład od tego samego autora.

So, panie drodzy, ja widzicie, ale tutaj przyszedł wpis, to najpierw ten wpis z poczetą, a potem następnie przykłady. Wiara. Sprawa bardzo osobista, dlatego też trudny temat do dyskusji, ale wypowiedzieć swoje odczucia można. Dla mnie wiara to całkowite zaufanie, jako że mamy niedzielna audycja, to się skupia na mojej wierze duchowej. Ufam, że jest ten ktoś tam w górze, do kogo w bardzo ciężkich czasach mogę się zwrócić i będę wysłuchana. Może ta pomoc i odpowiedź nie będzie taka, na jaką liczyłam w tym momencie. Ale wierzę, że po upływie czasu okaże się, że to właśnie była ta jedyna prawidłowa pomoc. Wiele razy się o tym w moim życiu przekonałam. Bardzo często człowiek upada i to do takiego dołu, gdzie nie ma pomocy od nikogo. I dobrze mieć wtedy tą wiarę, że jest jednak ten jedyny, który wysłucha i pomoże. Dlatego myślę, że tym ludziom, którzy nie wierzą w nic, jest bardzo ciężko na tym świecie. I nieważne jest, czy ten ktoś nazywa się Bóg, albo inaczej. Ważne jest, że kieruje nas w dobrą stronę w tym naszym ziemskim życiu. A przede wszystkim zawsze i wszędzie można się wyżalić, wypłakać bez wstydu, bez strachu. Tak naprawdę szczerze, prosto serca, jest piękny wiersz. Ślady na piasku od Margaret Fish Thatcher, który dla mnie nie jest tylko wierszem, ale i moją wiarą. Dedykuję ten właśnie wiersz z najserdeczniejszymi pozdrowieniami wszystkim słuchającym, napisała Gabi z Kelnu. Piękne dzięki i Bóg zapłać. Ja, moi drodzy, i każdy z was może do tego się dołączyć. Ta konsola jest oczywiście do wszystkich. Ja, jedni wierzą tak, jedni inaczej. A ty wiesz, mam naszykowany, nie ma sprawy i już posłuchamy wszyscy.

Ślady na piasku. Pewnego dnia śniło mi się, że spacerowałam plażą z panem. Na ciemnym niebie rozbłyskiwały sceny z mego życia. Po każdej z nich na piasku pojawiały się dwie pary stóp. Jedne należały do mnie, a drugie do pana. Kiedy błysnęła przede mną ostatnia scena, spojrzałam znowu za siebie. Nie zauważałam śladów stóp pana. Uświadomiłam sobie, że był to najgorszy i najsmutniejszy czas w moim życiu. Nigdy nie mogłam o nim zapomnieć. Panie, rzekłam, kiedy postanowiłam iść za Tobą, powiedziałeś mi, że zawsze będziesz przy mnie. Jednak w najtrudniejszych chwilach mojego życia na piasku widniały ślady tylko jednych stóp. Panie, dlaczego? Gdy najbardziej Cię potrzebuję, Ty mnie zostawiasz. Moje drogie dziecko, wyszeptał, kocham Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Nigdy i nigdzie w chwilach prób i doświadczeń. Gdy widziałaś ślady tylko jednych stóp, to znak, że Cię niosłem. Autorką tego wierszu jest pani Margaret Fishback-Powell. Czytał Peter Skelner.

So, Majer, to mieli teraz, ki, posłuchajcie, bo jest to trochę, troszkę dłuższe jak te inne tutaj przykłady, nie dużo, ale trochę. I ten ktoś pisze tak. Peter, opowiem ci historię z mojej rodziny i jak to w życiu było. Jest to historia o nawróceniu, wierze w Boga, ocaleniu wszystkiego po trochu. Mój teściu był całkowicie niewierzącym, ateistą i do tego zagorzałym komunistą. I jak my go dali na temat Kościoła i Boga, to zawsze godał, że co Marx i Engels, a potem Lenin nie naprawili, to pomboczek też nie może. Pracował w urzędzie wojewódzkim w partii. Teściowa była wierząca, no toż dzieci ochrzcili i do komunii posłali, ale pokryją mu, żeby się towarzysze nie dowiedzieli. Mieli dwie cery i syna. Kiedyś ta druga córka jechała ze szkoły i stoły we dwie na autobus. Kiedyś te autobusy nie jeździli tak regularnie i niekiedy trzeba było czekać pora godzin. Zatrzymał się taki star z budą, albo ciężarówka, taki starciok. Jak to go dali do wni, tako stonka, te auto. I wziął je. Tam w tej budzie były karlusy. No i stało się rzecz niedobro. Jak i co było, to się żaden już nie dowie. W każdym razie podczas jazdy te drzwi z tej budy otwarli i wyrzucili te działchy na drogę. Ta druga się obstała bez większych obrażeń, ale moja szwagierka uderzyła głową o asfalt, o ziemię i dostała strasznych obrażeń. Widzieli to ludzie i zadzwonili po pogotowie. Lekarz stwierdził zgon. Ale jak przyjechało auto po nieboszczyka, po trupa, to się zaczęła naraz ruszać. Leżała 4 miesiące we śpiączce i rozwój psychiczny został wstrzymany. Te, co ją wyciepli, wyrzucili, uciekli i sprawa została zamknięta, bo to byli krewni najwyższych urzędników partyjnych. Historia leczenia była bardzo długa. W końcu stan zdrowia się polepszył, ale luka w rozwoju została. Moja szwagierka, choć miała 100% inwalidztwa, zaczęła się nawet uczyć i udało jej się skończyć liceum. Niestety, zaś jakiś bandyta ją poderwał, a potem zgwałcił. Zaszła w ciążę. Bardzo chciała to dziecko urodzić. Nawet przestała brać lekarstwa, żeby nie zaszkodzić dziecku. Co się niekorzystnie odbijało na jej stanie psychicznym i zdrowotnym. Ale urodziła zdrowe dziecko. Zawsze rzekała i modliła się do Maryi i godała, że ona jej pomoże to wszystko przetrzymać. Ja jestem chrzestnym tej małej. Teściu naraz zaczął się modlić. Nie umiał się poradzić z tym wszystkim. Stracił robota, bo za dużo w tej sprawie szukał i szukał sprawiedliwości. Dostawał też groźby, że ma zaprzestać szukania, bo niech nie zapomina, że ma jeszcze jedną córkę i syna. Ja z moją żoną wyjechali do Niemiec.
z czego był on zadowolony, bo jedna córka była mało wiele bezpieczna. Po jakimś czasie szwagra znaleźli zabitego w parku. Miał 35 lat, ale uznali to za samobójstwo. Mój teść stracił wszystko i wtedy to zaczął się modlić i chodzić do kościoła. Ubolewał strasznie nad tym, że nie może przystąpić do komunii, bo się bał iść do spowiedzi, bo nie wierzył nawet księdzowi. Ja dużo z nim przebywał i wytłumaczył, że spowiadać się mo przed Bogiem, a nie przed księdzem. Stał się z niego człowiek bardzo schorowany i załamany. Ja był przy nim i jeździł do Polski na każde zawołanie. W końcu wołał po księdza. Teść się wyspowiadał, przyjął komunia i odżył. Potem chciał żyć i chodził dziennie do kościoła i brał komunię. On cały czas gadał, że był złym człowiekiem. A teraz, jak go Pan Bóg nawiedził, to przejrzał i zrozumiał, jakie błędy w życiu popełnił i czemu go to wszystko spotkało. Nie zapomina tego nigdy, jak ja siedział przy nim, a on mnie głaskał i całował po rękach i gadał z nim, że mam się troszczyć o teściową i siostrę żony i jej córeczkę. Teraz jedziemy na wesele tej już wielkiej Frenki, a dla mnie jest zaszczytem, że jest zaproszony jako ojciec chrzestny. Ja, moi drodzy, trochę dłuższa historia. Posłaliście, jak ludzie w pewnej chwili zmieniają swoje życie. Jak ludzie w pewnej chwili dopiero zaczynają wierzyć, że coś jest. Ale jak żem powiedział na początku, każdy ma prawo wierzyć

Ja, moi drodzy, dawni, my wszyscy w tym wieku, co my są, wszyscy pamiętamy, jak to było dawni w Polsce, czy kaindziej w komunizmie. No, że niestety ludzie, które należeli do partii, no, czy wierzyli, czy nie, ale po prostu do kościoła nie chodzili, bo to by, no to by było trochę, jak się to gadało, niebezpiecznie z ich robotą, no bo partia to był Bóg i tak dalej. Nie chcę tu politycznie gadać, bo to radio nie jest do polityki, ja, ale tak było. I widzicie, jak niekiedy jest tak, że i ten wielki partyjny, niewierzący, i przyjdzie coś, i człowiek się zmienił o 360 stopni. Ja. No. Słucham Cię, Peter, jak również pozdrawiam Twoją Gabi, cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam moją siostrę Maryśkę Zelm. W razie słucha, to może potwierdzić, że tak było. Mój braciszek Józef zachorował na raka. Ale w ostatnich dniach, jak byłam u brata w szpitalu, mówił do mnie: siostrzyczko, już nic nie chcę, tylko jak najdłużej cierpieć. Widziałem Pana Jezusa, Matkę Boską w niebie, jak tam jest pięknie, tylko chcę jeszcze jak najdłużej cierpieć. Odszedł mając 27 lat. Taka była wola Boga. Napisała Basia z Acapulco. Wierzę, że tam mamy inny świat. Piękne dzięki Bóg zapłać za te słowa. Ja, Basia, widzisz? I tu prosty przykład, coś opisała z Twojej rodziny. I też takie rzeczy bywają. Nie raz i nie dwa i nie pięć. Ale mimo to nie wszyscy wierzą. Ja? No ja. Jedni dopiero zaczynają wierzyć, jak potrzebują tego Boga albo kogoś. Bo dużo ludzi pisze, wierzę, że coś jest. Że coś jest. Nie wiem kto, co, ale coś. Ja. Wiecie, wiara czasami przewrócą góry. Wiara czasami robi cuda. Basia z Acapulco. Piękne dzięki i fajnej niedzieli życzę.

So, moi rostomili dali od tego samego autora, albo od tego samego słuchacza, co na początku. Pisze tak. Mam troje dzieci. Jednemu synowi się życie nie powiodło. Stracił rodzinę i znajomych. Jak zaczął szukać winnych i rozwiązania, to znad pocieszenie w innej religii. Tak mu odbiło, że zapomniał, że był ochrzczony i w komunii świętej. Postawił wszystko na ta inna wiara. Nawet wyżej niż cała rodzina. Jo to strasznie przeżywał. Miał straszne spięcia z moją żoną, jak przychodził do mamy, mama odwiedzić. To mnie obrażał, bo jego religia była ważniejsza niż ojciec i matka. Ja mu powiedział kiedyś, że mu rozum odebrało, że mu mózg gnije i żeby się lepiej utopił, jak mu takie pierdoły opowiadać i takie gotki dalej puszczać. To było bardzo ciężko do mnie. Ja też nie umiał nikaj o pomoc iść i prosić, ani z nikim o tym pogadać, co mnie bolało. Kiedyś przychodzi wiadomość, że mój syn jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Okazało się, że coś z mózgiem i głową miał. Ja się czuję temu winny, bo jak tak, żem powiedział i to jakby ja tego chciał. Stało się to, jak był u nas na Dzień Matki. On mnie przeprosił i coś mu w głowie pękło. Ja go przed tym wykluł z rodziny. Jak to się stało, to przepraszał i jemu wybaczył. Teraz był zaś w klinice i stwierdzili, że jego mózg przyszedł do normy i nie ma już niebezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy to cud, czy ostrzeżenie dla nas obydwu, albo jeszcze coś innego. Jedno jest pewne, że ja wierzę w Boga. I moje modlitwy zostały wysłuchane. Ja, moi drodzy, bez komentarza. Nie komentuję. Opisane zostało przez tego słuchacza naszego radia. No, czasami są rzeczy, albo inaczej, czasami dzieją się rzeczy, co nasze rozumy nie umieją zrozumieć, nie umieją tego pojąć. Ale tak też bywa.

So, munter Taki, Taki Weine Kawaik, Musik, das Spiel bei Uwe Busse. Lieber Gott, mach die Träume wahr. A potem, jak to się stało, że pan żyje? No to oczywiście ja tego nie czytam, ale warto posłuchać do tej samej naszej audycji, też to na pewno pasuje.

So, czekajcie, czekajcie, bo przyszedł tu do mnie wpis, to potem te nagranie puszcza za chwileczkę. Najpierw tutaj poczytamy i ktoś tu pisze tak. Witaj Piotrze. Nie pytaj, czy wierzę w Boga. Tak, ale nie wierzę. Wielu ludziom, którzy uważają się za wierzących, wiara sama w sobie nie prowadzi do wojen. Nie buduje nurów, nie obraża innych. To ludzie robią z nią różne rzeczy. Jedni znajdują w niej siłę, by pomagać słabszym. Inni używają jej jako tarczy, żeby usprawiedliwiać nienawiść. Wykluczanie czy poczucie własnej wyższości. Jedni modlą się w ciszy, jedni krzyczą o Bogu najgłośniej, a ich czyny mają z Nim niewiele wspólnego. Największym problemem współczesnego świata nie jest brak wiary, lecz wykorzystywanie wiary do celów, które z duchowością nie mają nic wspólnego. Bo kiedy religia staje się narzędziem do oceniania innych, a nie do pracy nad sobą, przestaje łączyć i zaczyna dzielić. Jeśli mój głos nie pasuje do twojej audycji, to go nie czytaj. Przepraszam, napisał ktoś. Powiem tak, jak najbardziej pasuje. Już kilka razy, żebym powtarzał, że każdy człowiek ma się czuć wolnym człowiekiem. Każdy człowiek ma prawo wierzyć albo i nie wierzyć. To jest jego prywatny wybór. To, co tu ktoś tu pisze, to są też fakty. Ile już było wojen z powodu wiary? To by trzeba troszkę w internecie pogrzebać, to by tego było, ho. I tak też jest nieraz, że ludzie wykorzystują wiarę do wojny. Ale mnie nie chodzi o taką wiarę, co ludzie ją niszczą i wykorzystują w niedobrych celach. Ale niestety tak jest. Człowiek jeden jest taki, jeden taki. Ja. Są, jak się to godzi po naszemu, są dobrzy ludzie i są niedobrzy. Różnie. Na tym całym Bożym świecie. Ale bardzo fajny wpis. Piękne dzięki Bóg zapłać za udział w naszej audycji. Za. I oczywiście życzę temu komuś wszystkiego, co dobre. Samych dobrych chwil. Wszystkiego, co by cię cieszyło, żeby ci się spełniło. Za. Okej, szybciutko. Jedna piosenka, a potem już mam to. Nazywa się to, że Pan żyje. Jak to się stało, że Pan żyje? Za chwilę.

Co? Moi drodzy, no i jeszcze tego nagrania nie puszcza, bo na konsoli napisała słuchaczka, a u mnie jest taka zasada, że to co na konsoli to jest na pierwszym miejscu, a reszta co mam to na drugim miejscu. Słuchaczka pisze tak: witam i pozdrawiam Cię, Peter, i wszystkich słuchaczy. Tak, temat wymagający zastanowienia się nad naszym życiem i nad tym światem. Jeśli mam być szczera, to raczej nie zastanawiam się, co mnie czeka po śmierci. Żyję teraz i tu i nad tym się skupiam. Żeby moje ziemskie życie przeżyć godnie i w miłości. Żeby pokonać te ziemskie problemy, żeby przetrzymać te ziemskie ciosy i upadki. W moim wieku wiem na pewno, że samej nie starczyłoby mi sił, żeby ten ziemski krzyż unieść. Mam wspaniałych ludzi koło siebie, ale przede wszystkim wiarę, że gdy już wszystko zawiedzie, to jest ta siła wyższa, która mi pomoże przetrwać te bardzo ciężkie chwile. Wierzę, że Bóg mnie kocha z moimi zaletami i wadami i zna mnie lepiej niż ja sama siebie i nigdy nie dopuści, żeby na mnie cięższe ciosy i doświadczenia spadły, niż bym mogła przetrzymać. To mi daje wiarę i siłę, żeby walczyć i ciągle szukać rozwiązania moich problemów. Miłej niedzieli życzę wszystkim, napisała słuchaczka. Serdeczne dzięki, Bóg zapłać za fajne słowa, za fajny wpis. I ja masz do tego pełne prawo żyć tak, jak się to myślisz, tak jak chcesz, tak jak ci się podoba. Żyć dzisiaj, tu i teraz. I powiem jeszcze, życzę ci z całego serca, żebyś tak po prostu się żyła. A dodam jeszcze dwa słowa. Używaj życia, póki czas. Ja. Dzięki za fajny wpis i oczywiście bardzo fajnej niedzieli życzę.

jak to się stało, że pan żyje. 5 października 1996 roku był jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Prawie cała rodzina zebrała się na skromnej uroczystości w mojej rodzinnej miejscowości. Ciepły, słoneczny dzień w początku jesieni, spędzony radośnie w gronie rodziny, na zawsze zostanie w moim sercu. Kiedy w poniedziałek 7 października wspominałyśmy z córką sobotnią uroczystość, byłyśmy wesołe i szczęśliwe. Nawet nie przeczuwałyśmy, że coś mogłoby zmącić naszą radość. Około godziny 21:15 usłyszałam dzwonek do drzwi. Stanął w nich młody policjant i poinformował, że mój mąż miał wypadek i jego stan jest bardzo ciężki. Wiedziałam tylko jedno. Muszę zaraz do niego jechać. To, co zobaczyłam w szpitalu, było straszne. Gdy zapytałam lekarza o stan mojego męża, powiedział: proszę pani, o co pani mnie pyta? Niech pani zobaczy zdjęcie. Mąż był cały połamany. Kości nóg i rąk, biodra, żuchwa miały liczne złamania, a kości lewego uda nie było. Uważano, że to nie ma sensu, że operacja nie ma sensu, skoro i tak nie przeżyje. No tak twierdzili lekarze. Mąż powinien być natychmiast przewieziony na oddział intensywnej opieki medycznej, podłączony do respiratora, ale tam nie było miejsca. Nie mogłam pogodzić się z tym, że mąż umiera, że nie ma właściwej opieki medycznej, pomimo że jest w szpitalu. Czuwałam sama przy łóżku męża. Był nieprzytomny. Od czasu do czasu coś krzyczał. W nocy nastąpiły 2 stany krytyczne. Mąż dusił się własną krwią. Błagałam lekarza o ratunek. Powiedział, że on już więcej nic nie może zrobić. Przyprowadził jednak lekarkę z oddziału intensywnej opieki medycznej, która pomimo bardzo ciężkiego stanu męża nie chciała go zabrać, gdyż nie miała miejsca na oddziale. W końcu po mojej ostrej interwencji został mój mąż przewieziony na OIOM i podłączony do respiratora. Tam miał już właściwą opiekę. Rano rozmawiałam z panią ordynator, która też nie dawała szans na przeżycie. Jeżeli jednak jakimś cudem by przeżył, to konieczna jest amputacja nóg. Od momentu, kiedy dowiedziałam się o wypadku, nie umiałam modlić się, jeść, spać, nic. Wołałam do Boga z głębi samotności i beznadziejności nocy, w której się znalazłam. Prosiłam Go bez słów, by był ze mną, by dał mi światło, by powiedział, co mam czynić. Czekałam na najgorsze, bo właściwie ono miało przyjść. W tej bezgranicznej pustce zastała mnie siostra i szwagier. Powiedziałam siostrze, że teraz nawet nie umiem się modlić. Ona dała mi obrazki z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Nie umiem opisać, co się wtedy stało. To było coś, co było mi potrzebne. Przyszła nadzieja. Kiedy siostra wyjechała, uklękłam i zaczęłam się modlić tylko tymi słowami: Jezu, ufam Tobie. Nic więcej nie umiałam wypowiedzieć. Budziłam się i zasypiałam z: Jezu, ufam Tobie. Jechałam, szłam do szpitala, mając te słowa w myśli, powtarzając je jakby w rytmie oddechu. I to mi pomogło. Wiedziałam, że cała rodzina i siostry w Krakowie Łagiewnikach włączyły się do wielkiej modlitwy o życie i zdrowie męża. Myślałam, że stan męża będzie się poprawiał, ale tak nie było. Przez prawie miesiąc, pomimo dobrej opieki, zdrowie męża nie ulegało poprawie. Był nadal nieprzytomny. Nastąpiło zakażenie krwi. Uwalniały się zatory tłuszczowe, występowały coraz to nowe komplikacje. Gdyby przeżył, groziła mu oprócz amputacji nóg także całkowita ślepota, tak mówili lekarze. Ale ja wciąż ufałam. Ufałam, że mąż nie tylko przeżyje, ale że wróci do zdrowia. Prawie po miesiącu lekarz, widząc, z jakim zaangażowaniem jestem ciągle przy mężu i że nie dopuszczam myśli o jego śmierci, dał mi jasno do zrozumienia, że muszę w końcu na tę sytuację spojrzeć trzeźwo i przyjąć, że on nie będzie żył, a gdyby nawet przeżył, to nie będzie widział i będzie nienormalny, bo są zbyt wielkie zmiany w mózgu. Powiedziałam mu: wierzę, że mąż będzie żył. Lekarz na to, że mi współczuje, ale że to są fakty i że muszę o tym wiedzieć. Tymczasem stan męża pogorszył się. Od tego momentu wszyscy już mówili o śmierci. Siostry w Krakowie ciągle się modliły.
w godzinę miłosierdzia Bożego i rodzina nie przestawała błagać o miłosierdzie. Może dlatego moja wiara nie ustała. Było w tym coś dziwnego. Nawet w momentach, kiedy mąż był bliski śmierci, nie straciłam nadziei. A przecież wiedziałam, że lekarze mówią prawdę. Wierzyłam, że będzie żył. I tak się stało. W końcu przyszła poprawa. Ale nawet wtedy, przy poprawie, życie męża długo wisiało na włosku. Jednak ufność moja rosła. Codziennie nocą, po moim powrocie ze szpitala, odmawiałyśmy z córką koronkę do miłosierdzia Bożego. Prosiłam Boga o takie światło w moich działaniach, abym mogła mężowi pomóc. Prosiłam też o siły dla mnie, gdyż prawie całymi dniami przez 2,5 miesiąca byłam przy chorym w szpitalu. Karmiłam go przez sondę pokarmową, gdyż miał uszkodzony przełyk na skutek wypadku. Posiłki podawano mu w słoiku, tak jak innym pacjentom, a on nie był w stanie ani wołać, cały czas miał rurę w tchawicy, ani nawet nacisnąć guzika, gdyż prawa ręka była w gipsie, a lewa czekała na operację. Bałam się go w takiej sytuacji zostawić samego. Tylko Bóg wie, co mąż przeżył i wycierpiał w ciągu tych długich dni i nocy, a ja wraz z nim. To było straszne, ale i wtedy w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, kiedy wydawało mi się, że już nie podołam, zawsze spotykałam jakąś niezwykle życzliwą osobę, która nam bezinteresownie pomagała. Przez cały ten czas nie byliśmy samotni w swoim nieszczęściu. Mogłam zawsze zwrócić się o pomoc do Boga i moich kochanych bliskich. Każdy pomógł nam, na ile mógł. Jestem przekonana, że życie męża zawdzięczamy Bogu i Jego miłosierdziu. Mąż z wdzięcznością wspomina chwilę, gdy po odzyskaniu przez niego przytomności powiedziałam mu, że siostry w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie modlą się za niego. Poczuł wówczas, jak mówi, że znajduje się w zasięgu promieni wypływających z serca Jezusa Miłosiernego. Ta wiadomość napełniła go otuchą i wewnętrzną radością. Od 12 marca 1997 roku mąż przebywa w domu. Jest normalny. Z początku chodził o kulach, teraz jest już bez nich. Z trudnościami, ale prawie wszystko je. Są jeszcze zmiany w oczach, ale cały czas cofają się i w okularach widzi dobrze. Jego obecny stan zdrowia budzi zdziwienie i niedowierzanie nie tylko wśród sąsiadów i znajomych, ale także wśród lekarzy. Gdy mąż udał się do przychodni rejonowej, po kilkumiesięcznej przerwie spędzonej po wypadku w klinikach, lekarka, zobaczywszy wypisy ze szpitala, ze zdumieniem zapytała go: jak pan to zrobił, że pan żyje? Znajomi, którzy nie widzieli go prawie rok, kiedy patrzą na niego chodzącego bez kuli, jeżdżącego samodzielnie samochodem, nie dowierzają, że miał straszny wypadek. Niektórzy myślą, że to, co mówiłam o wypadku, jest grubo przesadzone. Wcale im się nie dziwię, albowiem gdyby ktoś widział męża przed wypadkiem i obecnie, nie dostrzega na zewnątrz prawie żadnej różnicy. My znamy historię ostatniego roku zbyt dobrze i wiemy, że to, co się stało, jest niewytłumaczalne. Że życie męża zostało cudownie ocalone dzięki interwencji Boga pełnego miłosierdzia.

Ja, veras to by nebolo to troška dlhšie, ponad 8 minút, ale napevno každý z nás coś z tego do siebie wziął, co ta pani tam czytała, pra? So, czekajcie, bo ja jeszcze szybko tu mam jeden przykład od tego słuchacza, co właśnie ta audycja chciał, no, co dzisiaj dokupy robimy. I ten ktoś napisał tak. Peter, ja Boga nie widział, ale powiem ci, jak to było z moim ojcem. Był bardzo ciężko chory i leżał we szpitalu. Lekarze powiedzieli, że to już koniec. Ja zadzwonił po moja siostra i brata do Polski, żeby przyjechali. Na drugi dzień byli i poszli my wszyscy do szpitala. A tam mój ojciec siedzi na łóżku i się śmieje. Przywitał serdecznie nas wszystkich i nawet sprzedzywał moja siostra, że płacze. Powiedział jej, że se nie ma martwić, bo wszystko będzie dobrze. Potem go wzięli na badania i my poszli do domu. Na drugi dzień już z nim nie szło pogadać, bo stan se tak pogorszył, ale dalej w tym stanie żył. Oni pojechali do domu, a my dziennie do szpitala chodzili. Moja synowo je pielęgniarką i jak go rozgoliła i myła, to jej godo tak. Ja dziołcha, zrób mnie fajnego, bo on sam już u mnie był i przyjdzie po mnie. My byli w szoku, a on szczęśliwy i uśmiechnięty ino godał, że on go widział i już niedługo się z nami spotkał. Minęło 2 dni i ojciec stracił przytomność. Toż my wartko walili do księdza. Włażymy do izby, a mój ojciec siedzi zaś na łóżku i rozprawia ze proboszczym o Śląsku, o czasach powojennych i o wszystkim. Mnie było głupio, że takiej paniki narobił i poganił księdza ze ostatnim namaszczeniem. Tak my ze mamą się przyglądali i nie wierzyli własnym oczom. Jak ksiądz wylozł, to ojciec się przewrócił i umarł. Potem my zrozumieli, o kim to mój ojciec godał, że go widział, że on już na niego czekał. Widocznie mój ojciec nie był jeszcze gotowy do tego spotkania, jak on go nawiedził. Ja, moi drodzy, to byli opowieści jednego słuchacza, co opisywał siebie i swoja rodzina, wszystko z życia, tak jak to przeżył, tak jak to u niego doma było. Ja, więc co powiedzieć? Nic. Tak jak na początku, rzekł powiedział. Każdy wierzy jak chce. Albo nie wierzy, albo wierzy. Może jest tak, że ten człowiek, który wierzy, może jest mu łatwiej, jak temu, który nie wierzy. Widzicie, byli też przykłady, że ktoś nie wierzył wcale. Wierzył w Lenina, w Marsa, w Engelska. A jeśli przyszły ciężkie czasy, to zaczął wierzyć w Boga. I lepiej mu było. Więc powtarzam, każdy jest wolny. Niech każdy wierzy, jak chce. Byleby człowiek był człowiekiem dobrym, zwykłym, normalnym. A reszta należy do każdego z osobna.

0: poprzedni.
1: Ja, moi drodzy, poleciutku, tak richtig małymi kroczkami zbliżamy się do końca. Zostało nam 10 minut, wiesz sam. Moja kuzynka za chwileczkę zamkna. No jeszcze chyba ze 3 pieśni, o wiele tam wlezie. No i to by tak na ta dzisiejsza niedziela było z mojej strony.

Co, moi drodzy, to byli jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować tym, co pomagali, tym, co pisali i posyłali na Kozolka, jak i też tym, co z nami byli i słuchali. Bo ja by was nie było, no to jak się tego do są do siebie, to mnie tutaj też nie trzeba brać. Ja też piękne dzięki Bóg zapłać za waszą obecność i oczywiście życzę wam jeszcze richtig fajnej niedzieli. Trzymcie się zdrowo, nie dajcie się choróbską i po prostu do następnego razu. No i zapraszam na moich kolegów, na moje koleżanki, które też audycję będą prowadzić. Also do zaś. Na koniec jeszcze jedna fajna pieśń już za minutka. A wam godą, trzymcie się.

0: odebrać telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy z tej strony, Darek. Witam serdecznie na kolejnej audycji w niedzielę o godzinie 18, którą tą audycją, jak nasi stali słuchacze wiedzą, jest nasza radiowa lista przebojów. Lista przebojów na Radiu Larmo, wydanie listy numer 230. A w niedzielę nie tylko lista przebojów jako stała audycja, ale również audycje tematyczne. O godzinie 11 audycje tematyczne prowadzą Agnieszka i Peter. Dzisiaj w tą niedzielę 19 lipca audycje o godzinie 11 do godziny 13 poprowadził kolega z Kelnu, czyli Peter. A tematem dzisiejszej audycji była wiara. Temat dla niektórych bardzo trudny, dla niektórych bardzo ważny, o czym mogliśmy się przekonać właśnie na tej audycji Petra dzisiaj o godzinie 11. A dla tych, którzy chcieliby dzisiaj jeszcze fajnej muzyki posłuchać, oczywiście nasza lista przebojów teraz, a już o godzinie 20 kolejna audycja w tą niedzielę, audycja wieczorna, którą tu audycję poprowadzi Gabi Chorzowianka. Na tą audycję serdecznie zapraszam, a ja, znając naszą Chorzowiankę, ja znowu coś ciekawego będzie. Serdecznie zapraszamy. Bo u nas na tej audycji na liście przebojów zaskoczenia nie będzie. Znacie przecież te piosenki, niektóre już są 10 tydzień na liście i właśnie a propos 10 pobytu na liście, jedna z piosenek, jeden z utworów dzisiaj listę opuści. 10 tygodni na liście zgodnie z naszym regulaminem, niezależnie od tego, ile głosów oddaliście. W tym miejscu, będzie wolny plac. W naszej dziesiątce mamy też dwie piosenki, trafiły one z poczekalni. W poczekalni dzisiaj też pięć kolejnych propozycji. Dziękujemy słuchaczom za zgłoszenie właśnie tych utworów. A my posłuchamy piosenki, która bardzo długo na liście była, 9 tygodni na liście, no ale troski, tak głosy się ułożyły, że niestety musi listę opuścić. Tak zadecydowaliście, głosując na te piosenki. I posłuchamy teraz jeszcze raz Mieczysław Sznura i Sonia Kulik. Nie zmienię się, 9 tydzień na liście, ale niestety listę opuszcza. Lista przebojów numer 230 na Radio Larmo.

I już przechodzimy do aktualnej naszej dziesiątki na liście przebojów na Radiu Larmą, lista numer 230, a tam wśród piosenek i Piotr Olszewski ze Zbigniewem Lemańskim, Paweł Siluk-Steiner, The Silvers, Klaudia i Kasia Chwołka i wielu, wielu innych. Te piosenki, które lubicie, na które głosujecie każdego tygodnia, a za wszystkie kolejne propozycje pięknie dziękuję. Dzięki temu mogłem dobrać jeszcze uzupełnić naszą poczekalnię i w niej 5 piosenek również się znajdzie i dzisiaj też będziemy mogli ich posłuchać.

2, 1. Lista przebojów w Radiu Larmo.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Krzysztof Koniarek. Oj, z tą piosenką długo czekał w poczekalni kilka tygodni, ale proszę bardzo, jest miejsce 10. Krzysztof Koniarek, Czar wspomnień.

0: dziewiąte.
1: Miejsce dziewiąte i dziewiąty tydzień na liście. Ostatni tydzień, kiedy można zagłosować na duet Karo i piosenkę Powiedz Mi.
2: Chodzę.

ósme. Spadek aż z miejsca piątego na miejsce ósme. Piotr Jurkiewicz. Cieszmy się chwilą.

0: szóste.
1: A teraz rockowy kawałek, a dokładnie śląski. Czas na śląski rock The Silvers, miejsce szóste.

0: piąte.
1: Jedno oczko w górę, z szóstego na piąte, Blue Party, Posłuchaj Serca.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Czwarte.
3: Trzeci tydzień na liście. Dziś miejsce czwarte. New for You. Szumi, szumi morze.

drugie. I jedyna piosenka w tym tygodniu, która trafiła na listę z poczekalni, a jest to Paweł Siluksteiner, Kasiu, tylko z tobą.

A jestem bardzo ciekaw, kto w tym tygodniu właśnie na tą piosenkę głosował. Bo tak, w tamtą niedzielę ta piosenka jako propozycja pojawiła się w poczekalni i proszę bardzo, tydzień czasu, głosów oddane. Pewnie same Kasie albo właśnie partnerzy Kasi. Ja, Kasiu, tylko z tobą, Paweł Ksiluk, Steiner, miejsce drugie i za chwileczkę miejsce pierwsze. Od kilku tygodni okupowali ci panowie miejsce pierwsze dzięki waszym głosom, a więc 10 tygodni na liście, miejsce pierwsze i żegnamy właśnie miejscem pierwszym utwór Graj muzyczko od Piotra Olszowskiego i Zbyszka Lemańskiego. W tym miejscu będzie wolny plac w tym tygodniu, więc ciekawe, która z pięciu propozycji z poczekalni, którą dzisiaj będziemy też słuchać, która z tych piosenek trafi dzięki temu na listę. No, między innymi dzięki temu, ale oczywiście najważniejsze, dzięki waszym głosom.

A teraz, ladies and gentlemen, przed nami poczekalnia naszej listy. A w poczekalni 5 propozycji. I tak, już patrzę, co tu mamy. A jest. Kapela Górole, Słoneczko na niebie. Golec Orkiestra, Bo lato rozpala. Chris Oxford Duo, Chcę cię całować. Sylwia Drzewiecka, Zatańcz jeszcze raz. I Leszek Filec, Hej Opolka. 5 propozycji zgłoszonych przez naszych słuchaczy i te rozki będziemy ich oczywiście posłuchać. Ja, wszystko ustawione, więc zaczynamy od kapeli Górole, Słoneczko na niebie. Może na te piosenki zagłosujecie w tym tygodniu?

I to były trzy propozycje w naszej poczekalni, które już w tamtym tygodniu były. Ja, głosy też dostawały, ale zabrakło ich, aby trafić do dziesiątki. Czy tak samo będzie z tymi dwoma kolejnymi, które dzięki waszym propozycjom trafiły tutaj do poczekalni? Zobaczymy, bo mamy tutaj cosik nowego i cosik starszego. Tak jest, bo nasi słuchacze zgłaszają nie tylko te nowe piosenki, które pojawiają się, ale również te, z którymi ja wiążą się jakieś wspomnienia albo po prostu wpadły im w ucho. Te dwie propozycje to z najnowszej płyty Sylwii Drzewieckiej Zatańcz jeszcze raz. Dziękujemy za propozycję. Ja, płyta już mamy, czeka tylko na obrobienie, co by nasi prezenterzy te wszystkie piosenki mieli. I mamy też cosik starszego od Leszka Filca. Hejo, Polka. Dwie propozycje w poczekalni. Może one trafią do dziesiątki w tym tygodniu. Wszystko zależy od oddanych przez was głosów. A przypominam, że głosujemy na piosenki jedną, dwie lub trzy, ile wam się tam podoba, raz dziennie i nie musimy czekać 24 godziny na oddanie kolejnego głosu. Jak oddamy w poniedziałek, to możemy we wtorek już od godziny na przykład 6 rano, tak przy porannej kawie na przykład, oddać kolejny głos. Ale przypominam, raz dziennie na dowolną ilość utworów. No to cóż, posłuchajmy tych dwóch kolejnych fajnych propozycji w poczekalni listy przebojów na Radiu Larmu.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

I to było 5 propozycji w poczekalni naszej listy przebojów. A przypomnę, że na liście będziemy mieli wolny plac na miejscu pierwszym, bo 10 tygodni na liście. Piotr Owszewski, Zbigniew Lemański, graje muzyczko, miejsce pierwsze, tam będzie wolny plac, więc na pewno któraś z tych 5 propozycji znajdzie się na liście. Ja. Jakby na to nie patrzeć. A może to być Kapela Górole, Słoneczko na niebie, Goles w orkiestra, Bola to rozpala, Chris Oxford, duo w utworze Chcecie całować, czy też Sylwia Zdrzewiecka, Zatańczy jeszcze raz, albo Leszek Filec, Hejo Polka. A dziś w Radiu Larmo nie zabraknie jeszcze oczywiście dobrej muzyki, bo o godzinie 20 zapraszam Was na audycję Gabi Chorzowianki. Godzina 20. No nie wiem, jak Dziełuszka będzie grała dzisiaj, bo większość, ja na pewno o tym dobrze pamiętam, szczególnie Carlosy, że dzisiaj Anglia-Argentyna, czyli mecz o miejsce pierwsze na mundialu. Ale na pewno znajdą się również ci, którzy chcieliby w spokoju posłuchać fajnej muzyki. Serdecznie zapraszam na tą godzinę 20, a u mnie teroski do tej właśnie 20 wypełnimy czas z muzyką z nowego kuferka. Ja ostatnio trochę czasu za bardzo nie miałem, niestety, obowiązki, praca i tak dalej, ale dzisiaj korzystając z chwili wolnego, trochę, że właśnie na tych naszych serwisach, na naszym mailu redakcyjnym popatrzyłem, co tam nowego przyszło w ostatnim czasie i kilka, myślę, mam nadzieję, że fajnych utworów, mi się podobają. Mam nadzieję, że Wam też się spodobają te fajne, nowe piosenki. I na przykład... Dostaliśmy od Anki, chyba nie konkretnie od niej, ale polska wokalistka Anka. Nie jest to nowy utwór, ale bardzo fajny, mi się spodobał, więc go za chwileczkę usłyszymy. Utwór o tytule Tego dziś chcę. No i kolejne piosenki to z wytwórni Fiesta Record albo z serwisu MPN, który udostępnia właśnie redakcjom radii, również internetowych, nowe single nowych wykonawców, więc jest czym się, że tak powiem, pochwalić. Mamy, to gramy. A teraz na początek Anka, Tego dziś chcę.

Ja, bardzo fajny głos wokalistki, której pseudonim to Anka. Ja dostałem też w wiadomościach drogą mailową propozycję, a w zasadzie już plik z muzyką o tytule Doceniam to, co mam, ale akurat nie to, jakby to nazwać. Twórczynię tej muzyki akurat nie znam i z tego, co wiem, na pewno nie byłaby zadowolona z tego, że jej muzyka tu pojawiła się na radiu, także my gramy tylko i wyłącznie, tak jak jest też w naszych dżinglach, piosenki za zgodą wykonawców, za zgodą wytwórni, albo te, które gramy na licencji GEMA i GVL, czyli z legalnych płyt CD. Sorry, kto to wysłał. Nie wszystko da się mieć i nie na wszystko można pozwolić sobie, żeby grać na radiu. Ale te piosenki, które troski już będą następne, na 100% możemy je fajniście grać i powiem wam naprawdę fajnie. Kilka kolejnych propozycji to właśnie z Music Promotion Network, z tego serwisu, gdzie jesteśmy jako radio redaktorzy zapisani i od nich otrzymujemy muzykę. To znaczy my sobie możemy przeglądać w tym serwisie, a tam naprawdę są różne gatunki. Począwszy od heavy metalu do folku, a nawet do utworów takich właśnie szlagierowych, czy też inne gatunki, które myślę tutaj znajdują swoje miejsce na Radiu Larmo. I proszę bardzo, nawet nie będę może wymieniał nazwy wykonawców, możecie to zobaczyć na swoich odtwarzaczach, czy też na naszej stronie. Wszystkie tytuły są wyświetlane. Kolejne trzy propozycje fajne. Mam nadzieję, że wam się również, tak jak i mi, spodobają.

0: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: A teraz witam bardzo serdecznie naszą ekipę z Rudy Śląskiej, przebywającej troski na urlopie nad morzem, Zbyszek i Marysia Ruda Śląska. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, szefie, my nad morzem. Choć pogoda nie za bardzo sprzyja, to radyjko jest zaszaltrowane. Lista obecności jest zaliczona. No jasne, że tak, cieszę się, żeście się odezwali. A ci powiem, że jednej rzeczy my nie wzięli. Koksu i piecyka, bo zimno i deszczowo. No, tak to najczęściej jest. Człowiek tutaj, jak jest w domu, to narzeka, że ukrop, że to, że tamto, a jak pojedzie na urlop, to w druga strona jest, nie? Ale za to gospodarze nasi bardzo mili i też radyjka słuchają. A to pozdrawiamy, pozdrawiamy. A teraz też pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz tych, co to właśnie na urlopach, czy też na RODOS. A piosenka? A coś gorącego? No ja, koksu to ja nie mam, od tego mamy specjalistę Johana. Ale myślę, że kolejne piosenki też wam się spodobają, bo mają coś w sobie właśnie takiego gorącego z lata. Dzięki i słuchamy dalej, czekając oczywiście na szefową. Dzięki! No i fajnie napisane, pozdrawiamy Marysiu, pozdrawiamy Zbyszku i pozdrawiamy też waszych gospodarzy. Życzymy miłego, fajnego pobytu tam nad tym słonecznym morzem, bo myślę, że takie będzie. I kolejne piosenki z tego naszego nowego kuferka, czyli Funkiel, nowe piosenki, polecam troski nad Morze Bałtyckie do Zbyszka, Marysi i każdego, co tam radyjka słucha, bo Zbyszek, znając Zbyszka, to teraz da radio na full. Kolejne piosenki przygotowane, takie fajne, myślę, że fajne, a jak nie, to proszę reklamację, ale to już do szefowej, dobra? Niech ona się wtedy postara o lepsze piosenki na lato.

Adriana Mamacita El Zone, chyba tak to można przetłumaczyć, fajny taki a la karaibsko ciepły, ciepły na pewno gorący przebój, który poleciał nad morze do Zbyszka i Marysi i ich gospodarzy. A troski ja, kolejny fajny taki wykonawca, jego utworów już chyba dwa albo trzy mieliśmy, on chyba, czekaj, wytwórnik Fiesta Rekord, a nie wiem, nie pamiętam, dobra, nie będę tutaj wprowadzał w błąd. Martin Mare, taki czarnoskóry wykonawca tutaj z Niemiec i jego nowa piosenka Święto Przyjaźni, a później Anna Sophie w utworze, a propos właśnie tego ciepła, zimna, kochanie, tak zimno, Anna Sophie. Dwie kolejne piosenki z tych nowych kuferków przygotowane. Mam nadzieję, że podoba wam się ten mój wybór tych utworów, bo tam naprawdę, żeby wybrać, to trochę czasu trzeba poświęcić.

I tak, godzina 20 szybciutko już tutaj się zbliża. Gabi mnie już tutaj też podchodzi. Ja patrzę się, czy ma nagrzane krzesełko. Albo czy poduszka jest. Ja, Gabi z poduszką gra, tak. Na mięciutko. Ten utwór, który słyszeliśmy, to był utwór od Annette. Ja powiem wam, jak przesłuchuję tych piosenek, które do nas docierają, to ja nie przesłuchuję ich całych, tylko tak wybiórczo, że tak powiem, dany utwór. Jak usłyszałem ten głos, pomyślałem, ale fajnie dziewczynka śpiewa, a to ja... Spodobało mi się to i ja w troski w całości wysłuchałem. Fajny utwór. Mam nadzieję, że kolejne, które jeszcze tutaj parę usłyszymy, też się mi i wam spodobają. Na przykład będzie to Mario Roberti w utworze, którego tytuł można przetłumaczyć Powiedz mi, gdzie wczoraj byłeś. Ja do tych plików, które otrzymujemy, do tej muzyki bardzo często są dołączone biografie, opisy tych utworów, tylko trochę więcej czasu to wymaga, żeby ten tekst z niemieckiego albo angielskiego sobie przetłumaczyć, także czasami jak coś nie mówię, to znaczy, że jeszcze tego nie zrobiłem, nie dowiedziałem się o tym wykonawcy, ale Mario Roberti, powiem wam, fajny też utwór. Później jeszcze, co my tu mamy jeszcze? Mamy Karinę Roth i DJ Tom Wunder. Ja chyba tak. Liberté, coś z włoskiego. Ja chyba tak, o ile dobrze pamiętam, jak tę piosenkę wybieram. Dobrze, więcej nie gadam, posłuchamy tej muzyki, bo czasu już dużo nie mamy, tylko 15 minut, kiedy to za sterami radia zasiądzie kierowniczka radia, czyli Gabi Chorzowianka. I ja na jej audycję serdecznie was zapraszam, życząc oczywiście już troski miłego, fajnego wieczoru.

Karine Roty, oczywiście nie po włosku, tylko po francusku, ale myślę, że fajna piosenka, prawda? No to jeszcze zmieszcza 3. Gabi, nie patrz tak na mnie, za chwileczkę zwolnia. Ja, bo Gabi mi tutaj mówi, że ona też fajne piosenki ma na dzisiaj przygotowane, więc od godziny 20 już za parę piosenek możecie właśnie Gabi posłuchać i piosenek, które ona na dzisiaj przygotowała, a ode mnie jeszcze z naszego nowego kuferka będzie coś takiego. Tytuł Toler Roller, ja. Później Esa Kosa. Nie pytajcie mnie o co chodzi, ja mówię, piosenki wybrałem, nie na chybił trafił, ale te, które mi się podobały, także o tych wykonawcach nic nie wiem, ale ten ostatni utwór, ten trzeci, Cornelia Posz, utwór taki spokojniejszy, utwór o tytule Sara. Dziękuję, do usłyszenia, miłego wieczoru. Grał dla was listę przebojów Darek, no i zaglądajcie do naszego radia w tym tygodniu. Ja wiem, że będzie może troszeczkę mniej audycji, bo wiecie, sezon urlopowy i tak dalej, ale myślę, że nasi prezenterzy jak tylko znajdą czas, z chęcią odwiedzą was w domach ze swoją muzyką, ja. Zapraszam na wszystkie audycje. Ramówka dzisiaj będzie wypełniona, więc będzie można również sobie zaplanować czas, kiedy chce się spotkać ze swoim ulubionym prezenterem lub prezenterką. Do usłyszenia!

0: stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

No i mamy niedziela wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich, ale to bez wyjątku wszystkich słuchaczy naszego Radia Larmo. A witam was, wasza chorzowianka. Ja witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju. Wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, kaj tej muzyki też słuchacie. Witam wszystkie portale zaprzyjaźnione z naszym Radiem Larmo. Takie jak Facebook, GG i jeszcze tam wiele, wiele innych. Życzę fajnego niedzielnego wieczoru i dobrego odbioru. Ja podziękować też trzeba, nie? Za dzisiejsze przeprowadzone audycje, a więc Petrowi, bardzo interesująco i ciekawo audycja przeprowadził o wierze. Ja na pewno nie jeden poczuł się angesprochen, ja, że to tym tematem zainteresowany był i myślę, że każdego to dotyczyło. A przed chwileczką zakończył swoja audycja Darek Lista Przebojów i do tych dwóch Karlusów. Dwie śpiewki przygotowane są, za chwilkę je posłucham. Będzie to Eleni, Pożar w godzinie serii.

Sylwia Drzewiecka, Zatańczy jeszcze raz. Tymi piosenkami chcę podziękować za dzisiejsze audycje. No a was, kochani, zaproszę do wspólnego spędzenia tego dzisiejszego wieczoru. Na dziś ja także się zastanawiała i w końcu wymyśliła. Ja bardzo, bardzo myślicielka się z mnie zrobiła. Wymyśliła coś takiego, że pogrom śpiewki, te największe przeboje, letnie przeboje z lat 90., no prawie że do obecnego czasu. A więc może być ciekawie, jak ktoś coś chce innego posłuchać, to wystarczy, że napisze na konsoli pozdrowień, tytuł piosenki, wykonawca, i zobacza, co tam mam. Ale normalnie to przeprowadza ta audycja z tymi najlepszymi hitami letnimi od 1990 roku po dzisiejsze czasy. A teraz Eleni, Pożar w godzinie serc, Sylwia Drzewiecka, Zatańcz jeszcze raz.

Ja i kartka z kalendarza mam. Na tej kartce pisze, że jest niedziela 19 lipca 2026. Imieniny dziś obchodzą Wincenty, Radomiła i Makryna. Ja. Jeszcze tam jest poru innych, co imieniny mają. Kto ma urodziny, kto obchodzi rocznicę, czy jakieś jubileusze, tego niestety nie wiadomo mi. Ale wszystkim fajrującym, świętującym składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych, obfitości, marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś wyśpiewa duo Feniks i dwa Feniki. Życzenia dla Ciebie. 100 lat!

No a ja wybieram się na konsolę pozdrowień, aby przywitać pierwszego gościa na konsoli pozdrowień, a jest nim Marysia z Zawadzkiego. Dobry wieczór, Maryś, witam Ciebie, witam też Twojego męża Mietka. Życzę Wam fajnego, spokojnego wieczoru i aby ten nadchodzący tydzień przyniósł same pozytywne i radosne dni. Maryś pisze tak, fajniście Cię pozdrowią i wszystkich obecnych na Twojej audycji. Pozdrowienia do wszystkich frelek. No a co do piosenek, to wybierz coś z Twojej playlisty, co też lubię. Wielkie dzięki, Maryś, za wpis, za obecność. Lista podpisano, śpiewki narychtowane. No to możemy zaczynać, prawda? Maryś, do tego wpisu Krzysztof Koniarek, Dziewczyna z Promenady i Engelbert Humperdinck, Golden Girl, Złota Dziewczyna. No, ty jest taką złotą frelka, no to też pasuje do ciebie ta śpiewka. Na pewno. Maryś, do ciebie na ten dzisiejszy niedzielny wieczór.

No i za chwileczkę usłyszymy piosenkę, Kierzyk jeszcze nie grała, nie. Wcale. Ta piosenka była wyemitowana pierwszy raz 9 czerwca roku 2023. Była 4 tygodnie na liście przebojów na pierwszym miejscu. Bauch, Beine, Po. Czyli brzuch, nogi i po. Czyli tyłek. A druga piosenka w wykonaniu kapeli Górolety, też jeszcze nie grała, Miłość jak stokrotka. No i te dwie piosenki już są narychtowane. Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu. Zaproszę do słuchania i do mile spędzenia czasu z Radiem Larmo.

No i mamy 20 maja roku 2022. DJ Robin i Szyrce z piosenką Laila, którzy byli przez 9 tygodni na pierwszym miejscu, a łącznie byli 56 tygodni na listach przebojów. DJ Robin, Laila, a potem Tomek Koral. Lato, oj, lato. Przygotowane i już teraz słuchamy.

Ja, ta piosenka, co teraz poleci, była przez 3 tygodnie na drugim miejscu i 39 tygodni łącznie. Wyemitowana była 18 czerwca roku 2018. El Profesor Bella Ciao. A druga piosenka For You, telefoniczne rendezvous. To są piosenki, jakie teraz są na mojej playliście.

0: No i tak mnie zagadł ten mój kolega Darek, że trochę tego podkładu uciekło, ale nie szkodzi i oto wszystko nadgonia. Witam na konsoli pozdrowień bardzo serdecznie. Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu. Mam nadzieję, że miałyście fajne popołudnie dzisiaj na tym koncercie, jakżeście były. Ola pisze tak. Dobry wieczór, Gabi. Pogoda dziś nas ewidentnie nie rozpieszcza, a krople deszczu mogłyby już powoli przestać pukać w szyby. Ale nic straconego. U nas deszczowa niedziela mija w najlepsze przy świetnej muzyce. Ślę słoneczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy są z nami na fali. Pozdrowienia również lecą do Darka, Joli i Bożenki. No właśnie, i tu przekazujemy te pozdrowienia dla Joli, Bożenki, dla Darka, do słuchaczy, po prostu do wszystkich. Olu, ja tobie bardzo dziękuję za wpis, za obecność. Fajnie, żeś jest. A co do piosenek, to... Bo tu mi zgasło, tam mi zgasło. Piosenka ta była wyemitowana, którego to? 3 lutego roku 2017. 11 tygodni na pierwszym miejscu, a łącznie 23 tygodnie. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, a potem Masters i Podróż do Gwiazd. I to wszystko do wpisu Oli z Prudnika, której życzę pięknego wieczoru jeszcze. No i pozdrowienia dla ciebie, do twoich bliskich. A teraz już piosenki.
1: Aye.

No i Ola z Prudnika jest z nami i pisze: koncert Martyniuka super, nawet deszcz u góry ma dobre serce i przestał padać na ten czas. Po prostu miło spędzony czas z Jolą, chwila oddechu od codzienności. No i tak jest dobrze, tak ma być. Nie, no, dom, robota, sprzątanie, gotowanie, smażenie, pieczenie i tak dalej, i tak dalej. Rozrywka też należy do życia. I trzeba z tego korzystać, jak się ma ta możliwość. Ola, pięknie dziękuję za informację. A kolejne piosenki już też są przygotowane. Tym razem będzie to piosenka z roku 2016. Ta piosenka była pierwszy raz wyemitowana 13 maja 2016 roku. Była 10 tygodni na pierwszym miejscu i łącznie 41 tygodni na listach przebojów. Imany, ale tytułu nie powiem. Ten tytuł będzie wyświetlony na głównej stronie. Druga piosenka, jako dołączą, to Eleni Życie z uśmiechem. Jola, i to piosenki do twojego wpisu, za który pięknie dziękuję. Fajnego wieczoru dalej życzę.

Ja, kolejne piosenki, te pod kradłach od Darka z tych jego, z tego jego schowka. Ja? On to tak w tajemnicy trzymie te śpiewki pod kluczem. Ja? Ale ja się tam dostała i wykradła dwie. Będzie to teraz Francine Jordi. Nur für eine Sommernacht, tylko na jedną noc letnią, a potem Anka i tego dziś chcę. Obie piosenki z playlisty ukrytej przez Darka.

No i kolejne piosenki, jakie mam przygotowane, to Mariusz Galaga, Ty tylko chodź i Arleta Królak, Życie to gra.

No i kochani, ja by ta zamykała konsolę pozdrowień za jakieś 3-4 minuty. Więc jak ktoś ma ochotę jeszcze coś napisać, to zaproszą, a jak nie, to też dobrze. Posłuchamy teraz 3 piosenek. Frank Galan, Bella Ciao Mi Amor, Engelbert Humperdinck, Blue Bayou i Tommy Steib, Am Blue River. Te piosenki już są przygotowane, wstawione, więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

0: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja.

i kochani, jutro mamy poniedziałek 20 lipca i tak też zapraszam od godziny 18 do 20 na audycję naszej Ewy Figlarki. Od godziny 20 zapraszam na audycję naszej Joli Sprudnika. Tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy. Zapraszam na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów. Nie ma nas w tej chwili dużo, bo nastał czas urlopowy. Ja. Ale zawsze są jakieś audycje na Radiu Larmo. Nie ma, że nie będzie audycji. Są. A za dziś pięknie dziękuję. Życzę dobrej nocy, pięknych snów. No i kochani, życzę wam, aby ten nowy, nadchodzący tydzień przyniósł same radosne dni i chwile. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen, która pożegna się trzema piosenkami. Bogusława Piechura, Miłosny Świat, Edek Dworniczek, Odyseja do Gwiazd i Odleciałem Dziś. Do usłyszenia, pa, pa, dobranoc.

Nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach. Świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie. Cokolwiek ma być.

potrafiłbym żyć bez ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Ponadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy, jak latać. Odkąd cię poznałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie. Dziękuję ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.